Zenith Bank, UBA, First Bank kple Polaris. Mi mero le mi abe nukpɔnu dzi mi awɔe aɖo ɖa.

Gbedodoɖa be eyeye. Psalm alafa ɖeka ame etɔ̃. Tso kpekpe gbã David. Eƒe luʋɔ nye kafu Yehowa. Eye nu sia nu si ne le menye la mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la mina miada kpe na Mawu. Mina mia kafi. Mina mia doe ɖe dzi. Hena yiƒe dɔme nyo le míaƒe agbo me. Luʋɔ nye kafu Yehowa eye megaŋlɔ eƒe nunyowɔwɔwo katã be o. Nu siwo katã aƒetɔ wɔ na mí mina mía ada kpe ne adoe ɖe dzi. Ame si tsɔa míaƒe vodadawo kea wo eye woda gbe le wo dɔlelewo katã nu. Míada kpe na Mawu. Hena nusẽ si ke wòle na mía fofo gbɔgbɔmetɔ Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Hena Mawu nyagbɔgblɔ ƒe geɖewoe nye sia. Mía do gbe ɖa Mawu nusẽ katã tɔ. Nenɔ kpli vɔ míada kpe na Mawu le yiƒe nusẽ le yiƒe agbeta. Ye míatsɔ dukɔ sia si ke me mí le ada asime na Aƒetɔ. Dukɔ